0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau kila paji santilhu udli bichlebal. Sak kas na atin ud sak lakci. Kuanak kwi rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.